minia autie me. Ebia na da abusuani ma abusuani e konya da abusuani mo.